Monument dziesiąty nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myślisz,

jak w kinie. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz bijący o szyby, ten sen zły, on tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz, to wszystko.

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

0: Radio 7. Siódemka. Tego się słucha. Radio 7.
1: Good love is a never ending story. Can nothing break.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
3: Jest także decyzja o podwyższce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
2: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
2: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
5: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
2: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kirasso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
6: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
2: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, akurat w tym mundialu nie zagra.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, pan Adam Kuligowski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
9: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
8: Przed nami no właściwie seria wydarzeń sportowych, no takich bardziej i mniej kultowych, i zaczęłabym od 10. jubileuszowego Mławskiego Święta Rowerów. Co prawda, gdybyśmy chronologicznie, to wcześniej jest meeting lekkoatletyczny, ale ja bym jednak od Święta Rowerów zaczęła. 10. edycja zobowiązuje.
9: 10. edycja zobowiązuje. Jak zwykle przygotowaliśmy dla naszych uczestników, dla uczestników naszego rajdu rowerowego dwie trasy. Przygotowaliśmy mnóstwo fajnych atrakcji. Mam nadzieję, że to będzie mile spędzony czas sportowo, aktywnie. Odciągniemy troszeczkę dzieci od komputerów, od komórek i spędzimy w miłej i rodzinnej atmosferze tą jubileuszową edycję 10. Święta Rowerów.
8: To święto się zmieniało, prawda? Bo na początku był tylko rowery i tylko jazda rowerem, a teraz są też na przykład rowery biegowe, taka wyścigi dla najmłodszych. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie największa atrakcja, na to się najlepiej patrzy, taki prawdziwy duch walki, kiedy te maluchy wsiadają na te rowery i w pewnym momencie na przykład stwierdzą, że one to jadą w drugą stronę i nikt im nie będzie mówił, jak mają jeździć, więc to jest bardzo widowiskowe i mam nadzieję, że w tym roku również
9: jak będą. Najbardziej również nas też to cieszy, jak patrzymy na te małe dzieciaki, które są na koniec po przejechaniu danej rundy uhonorowane drobnymi upominkami.
8: Medalami. Tak dumnie na
9: tak
8: piersi niosą.
9: Medale, a to, że pojedzie w lewo czy w prawo, to już inna rzecz. Natomiast no, ta radość tych dzieciaków chyba i rodziców, mam nadzieję, również na końcu jest najważniejsza i myślę, że w takim klimacie, w takiej atmosferze ten dzień będzie spędzony.
8: A w tych głównych trasach tam o wyniki chodzi chyba też niekoniecznie.
9: Nie chodzi, w żadnym wypadku nie chodzi o wyniki. Jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Tak jak powiedziałem, dwie trasy przygotowane. Trasy są znane, myślę, od lat
8: te same. A czym one się różnią, powiedzmy?
9: Generalnie różnią się długością. Jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa tutaj na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę tutaj w Aleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
8: A jaka odległość to jest?
9: Jedna trasa ma 9 km, druga bodajże 13.
8: Czyli nie trzeba się jakoś trzeba szczególnie przygotowywać, żeby wziąć udział w tym rajdzie.
9: Na pewno trzeba przygotować, mieć dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć, w związku z tym, że wesłuszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku. Będziemy na to zwracać szczególną uwagę i chciałbym już w dniu dzisiejszym apelować o to, żeby w te kaski się zaopatrzyć.
8: Chociaż patrząc na lata wstecz, to właściwie dzieciaki chyba wszystkie miały. Z dorosłymi mamy kłopot większy, jeśli chyba idzie o kaski.
9: Pójdźmy w tą drogą, że dorośli niech będą przykładem dla dzieci i dorośli również niech mają kaski dla własnego dobra, dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
8: Te trasy można przyjechać kilkukrotnie. Będzie można zbierać pieczątki. Do czego one upoważniają?
9: Pieczątki upoważniają do tego, poza tym, że jest satysfakcja, do tego, że się przejechało ileś tam rund, no to karty z pieczątkami biorą udział następnie w losowaniu atrakcyjnych nagród, których w tym roku również przygotowaliśmy wraz z naszymi partnerami dość dużo.
8: Ja tylko dodam już na zakończenie tego wątku, że Radio 7 jest patronem medialnym. Wśród nagród voucher o wartości 777 zł.
9: I z tego miejsca chciałbym, pani redaktor, podziękować za wsparcie.
8: Ja również dziękuję, bo myślę, że 10 lat już jesteśmy razem właśnie w tym święcie. Czy w pandemii była przerwa, zastanawiałam się. Chyba nie.
9: Chyba nie pamiętam. Nie.
8: Tak mi się też wydaje, że przerwy nie
9: było. Nie było.
8: No dobrze, ale idźmy dalej. Meeting lekkoatletyczny już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na stadionie oczywiście Miejskiego Ośrodka Sportu. Co to za wydarzenie i jakie konkurencje będzie można zobaczyć na stadionie?
9: 13 czerwca od godziny 12 na naszym stadionie miejskim imieniem Ireny Szewińskiej tego dnia będzie gościła na naszym stadionie Królowa Sportu, czyli lekkoatletyka. Wspólnie tutaj z klubem sportowym Zawsze Mława, z Urzędem Miasta w Mławie, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki drugi raz z rzędu organizujemy meeting lekkoatletyczny dla dzieci. Generalnie będą konkurencje biegowe i konkurencje techniczne, czyli skok w dal, pchnięcie kulą i sprinty i biegi średnie.
8: Drugi raz ta impreza, skąd się w ogóle wzięła idea, żeby właśnie taki meeting zorganizować?
9: Panie redaktor, mamy piękny stadion
8: Ireny Szewińskiej.
9: Imieniem Ireny Szewińskiej. Myślę, że tutaj imię tej pani zobowiązuje i gdzieś myślę, że tak jak tutaj na przestrzeni lata pani Irena Szewińska dołożyła swoją cegiełkę do tego, żeby ten stadion tutaj powstał, lekkoatletyczny. Chcemy wykorzystać potencjał tego stadionu i między innymi dlatego takie turnieje, czy tego typu meetingi w porozumieniu oczywiście z klubem Zawsze, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki. W ubiegłym roku odwiedził nas prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Lekkiej Atletyki, Paweł Majewski i gdzieś tam nawiązaliśmy tą współpracę i myślę, że to że to będzie rozwojowe, że to będzie się rozwijać i w przyszłych latach również będziemy tego typu meetingi, a może i troszeczkę wyższej rangi na naszym stadionie organizować.
8: Czyli co, to będzie już cykliczna impreza stała?
9: Zobaczymy, nie chcę
8: ale
9: dzisiaj...
8: już druga, czyli okazuje się, że ta pierwsza okazała się sukcesem, bo inaczej drugiej by nie było, więc no, będzie tylko lepiej, mam nadzieję.
9: Tutaj w ocenie działaczy Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki mam nadzieję, że zostaliśmy dobrze ocenieni, skoro dostaliśmy drugi raz z rzędu organizację tego typu imprezy, także mam nadzieję, że to będzie rozwojowe.
8: No dobrze, czyli w najbliższą sobotę Mława będzie stolicą lekkoatletyki.
9: Możemy tak powiedzieć, stolicą sportu, bo jeszcze jest różne innego rodzaju wydarzenia, no tak, również tego dnia, także będzie się działo, zapraszamy na Stadion Miejski.
8: Dobrze, no to idźmy dalej. Inauguracja sezonu nad Zalewem Ruda, też w czerwcu, ale to już 27 w sobotę. No inauguracja taka, bym powiedziała, która rozpoczyna sezon wakacyjny.
9: Jak najbardziej wzorem roku ubiegłego rozpoczynamy sezon kąpielowy z pompą, bym powiedział, bo w ubiegłym roku impreza ta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem naszych mieszkańców. Było mnóstwo ludzi, było mnóstwo atrakcji. Myślę, że w tym roku będzie podobnie.
8: Mhm. A co konkretnie będzie? Co przewidujecie?
9: Kino plenerowe, wystawa Polskiego Związku Wędkarskiego. Współpracujemy ze Starostwem Powiatowym. Będą atrakcje na wodzie, będą atrakcje...
8: A jakie na wodzie? Co to będzie?
9: Będą atrakcje na wodzie. Będzie kula wodna, będą dmuchańce, których, jeżeli pogoda oczywiście pozwoli, będzie można skorzystać, zjeżdżać bezpośrednio do wody. Tak jak powiedziałem, będą atrakcje na wodzie i na lądzie.
8: A jak się dostać? Bo wiem, że jeśli idzie o parking w tym miejscu, to on ma jednak jest ograniczony, prawda? Ale jest alternatywa.
9: Jest alternatywa w tym roku. Troszeczkę nauczeni rokiem ubiegłym. W tym roku Urząd Miasta Mława podjął decyzję, czy radni Miasta Mława podjęli decyzję o tym, że komunikacja miejska będzie dowoziła już od tego dnia regularnymi kursami nad Zalew Ruda. Także apelujemy z tego miejsca do mieszkańców naszego miasta, żeby skorzystać z komunikacji miejskiej, zostawić samochody w domu. Komunikacja będzie z dużą częstotliwością jeździła, także myślę, że nie będzie problemu, żeby się dostać, ale również i wrócić. Dodatkową atrakcją będzie też jazda naszej kolejki, tego Gucia, który będzie woził też mieszkańców w jedną i w drugą stronę. Także myślę, że no, też fajna impreza i na przestrzeni czasu, oceniając rok ubiegły, spotkała się z dużym takim fajnym odzewem od naszych mieszkańców i dlatego w tym roku również to jest kontynuacja.
8: No tak, i wracając do początku naszej rozmowy, można też dojechać rowerem, prawda? Przed biegi 21 już sezon rowerowy rozpoczęty, tak. I na Zalew można spokojnie rowerem dojechać. Ale ja bym chciała jeszcze zapytać, jeśli idzie o Zalew, rozumiem, że od 27 rusza również strzeżone kąpielisko.
9: Tak, jak najbardziej. Od 27 czerwca do końca sierpnia jest otwarte kąpielisko. Oczywiście opieka ratowników w godzinach 10-18 cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Także zapraszamy serdecznie, jeśli tylko pogoda pozwoli, korzystać z atrakcji, które daje nam Zalew Ruda.
8: No i korzystać bezpiecznie, panie dyrektorze, na koniec jeszcze
9: korzystać
8: właśnie
9: bezpiecznie.
8: Chyba
9: apelujemy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu, nie robimy głupich rzeczy w wodzie, także tutaj myślę, że ratownicy w tych godzinach 10-18 będą nad tym dozorować, być czujni, natomiast po godzinie 18 też apeluję o rozwagę i mądrość w tych poczynaniach, zarówno w wodzie, jak i w okolicach tej wody.
8: No tak, żadna ilość ratowników nie uchroni nas przed głupotą po prostu, więc też apelujemy o to, o rozsądek, o rozwagę, a sama zabawa później przyjdzie i będzie na pewno będą wspomnienia na lata.
9: Tak jest, czerpać całymi garściami z tego, co dają nam te miejsca, z których można fajnie skorzystać, ale mądrze.
8: Mławskie Święta Rowerów 21 czerwca od 12 na stadionie w Mławie. 13 czerwca również na stadionie w Mławie meeting lekkoatletyczny. Inauguracja sezonu wakacyjnego nad Zalewem Ruda 27 czerwca w sobotę. I od której?
9: Od 14 do 18, 27 czerwca.
8: Więc serdecznie zapraszamy. Moim i Państwa gościem był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, Adam Kuligowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również. Pozdrawiam.
8: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 czerwca. W 1950 roku urodzony w Mosakach Starej Wsi w gminie Krasne w powiecie przasnyskim Hilary Chełchowski został wiceprezesem Rady Ministrów. W 1962 roku Stanisław Wielgus przyjął święcenia prezbiteratu. Od 1999 roku przez 7 lat pełnił funkcję biskupa płockiego.
3: Robię wszystko, co w ich mocy, by zakwestionować podstawowe prawo każdego człowieka do publicznego wyznawania wiary w Boga.
2: W 1995 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Skibicki otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.
4: Rodzina ma zawsze pozostawać sanktuarium, w którym dokonuje się uświęcenie wszystkich.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu, za zdobycie Mistrzostwa Europy w koszykówce.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2005 roku Ewa Mes została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
6: Pod nosem mam kościół. Się w jaki sposób tym kościołem też opiekuje i cały czas bieliznę kościelną piorę i prasuje.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich Mistrzostw Europy w Belgradzie w konkurencji C1 na 200 metrów.
7: Moim głównym celem jest zdobycie medalu olimpijskiego. Aby to zrobić, muszę podzielić ten cel na etapy.
2: Urodzili się w 1910 roku Lucjan Zalewski, żołnierz walczącej we Włoszech polskiej pierwszej samodzielnej kompanii Komando, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Działdowie, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1948 roku Jan Dzięgielewski, historyk, profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Jeżeli nie ma co zabrać, to je własne konie, buty, rzemienie.
2: W 1976 roku w Rypinie Rafał Cieszyński, aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny oraz instruktor kulturystyki. W młodości uczęszczał na zajęcia taneczne w Domu Kultury w Rypinie.
9: Stój za gumna progiem i nie rozplątuj, znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: Zmarli w 1954 roku w Benzyminie w gminie Żuromin, polegli w walce z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urodzony w Zimolzie w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Kazimierz Dyksiński, pseudonim Kruczek, oraz Leon Malicki, pseudonim Zygmunt. Byli ostatnimi partyzantami niepodległościowego podziemia zbrojnego poległymi w walce z komunistami na północnym Mazowszu. W 1962 roku Kazimierz Skarżyński, urodzony w Kroczewie w gminie Załuski w powiecie Płońskim, pisarz i dziennikarz, w czasie II wojny światowej sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża, był autorem pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej. Współautorka książki o Kazimierzu Skarżyńskim, Jolanta Adamska, powiedziała, że Skarżyński jako sekretarz generalny PCK wziął na siebie bardzo trudne zadanie.
10: Chodziło o to, że Niemcy chcieli wykorzystać sprawę katyńską, bo przecież nie wzruszały jej groby polskich oficerów, do rozbicia koalicji antyhitlerowskiej w momencie, kiedy ich sytuacja na froncie zaczęła być bardzo zła.
2: W 2002 roku Jan Bojarski, urodzony w Mławie ekonomista, działacz harcerski, poseł na Sejm PRL 8 kadencji. W 2020 roku Barbara Krajewska, urodzona w Trzaskach w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, rolniczka, poetka ludowa, członek Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Związku Literatów na Mazowszu.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.
7: Bo tylko z tobą mogę tracić.
6: Michał Szczygieł.
8: Los mi sprzyja.
6: Bledka.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jest kandydatką wyśmienitą.
4: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
2: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
5: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
2: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Rusza mecz Polaków w Lidze Narodów z Kubą. Potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. To rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny Mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w Dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana jest prawdopodobnie próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
7: A to nie jest mundial wszystkich. Grzmi były napastnik reprezentacji Anglii, Ian Wright, po tym jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
0: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
7: Otwarcie mundialu jutro. Na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie możliwe burze, na Podkarpaciu nawet lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 w centrum kraju i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Zbliża się w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cyfrowe szkolenia i grant dla szkół. Nauczyciele z gminy Lubowic podnieśli kwalifikacje. Rodzinna zabawa i wielkie nagrody. Festyn w Żurominie już wkrótce. Działdowo w książce i na fotografiach. Spotkanie z autorami w bibliotece. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Lubowic wzięli udział w projekcie Cyfrowy Nauczyciel. Program miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do wykorzystania nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Dzięki udziałowi w projekcie Lubowic pozyskał grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół. Pozyskane wyposażenie ma wspierać rozwój kompetencji uczniów oraz poprawić warunki nauczania. Projekt realizowała Fundacja Integron Plus. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacja na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Organizatorzy mają dwa cele, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
3: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nas w społeczności szkolnej, ale również i lokalnej, a do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
2: Najważniejsza jednak jest integracja, dodaje wicedyrektor Dorota Sobolewska.
4: Chcemy się spotkać z rodzicami, z dziadkami, z uczniami. Chcemy się dobrze bawić, spędzić razem niedzielę.
2: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Początek o godzinie 12. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Integracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Wystawa Książka Historia. Wszystko to połączone jest jednym miastem, mówi Dorota Kusik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
5: Wszystkie te przestrzenie łączy jedna spójna część, czyli nasze miasto Działdowo. Na obrazach pana Andrzeja zobaczymy przepiękne kadry z naszego miasta. W poezji też odnajdziemy różne wątki dotyczące naszego miasta, a dopełni tego wszystkiego właśnie ta historyczna część, którą przybliży nam pan Andrzej Odachowski.
2: Obrazy będzie można oglądać tylko dziś, zaznacza Dorota Kusik.
5: Pojawi się u nas wystawa, która będzie właściwie tylko jeden dzień, bo ona się pojawi tylko tego 10 czerwca. W związku z tym to już jest powód, dla którego warto przyjść i obejrzeć obrazy pana Andrzeja Walaska, którego chyba nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Działdowa.
2: Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, gdzie odbędzie się to spotkanie. Początek dziś o godzinie 18. Biblioteczny portal Misja w świecie gier. To wakacyjne zajęcia, które odbędą się w Bibliotece Głównej w Ciechanowie. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania będą się odbywać od 29 czerwca do 3 lipca. Uczestnicy wezmą udział w przygodzie łączącej świat książek i gier. Organizatorzy przygotowali program inspirowany fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne odkrywanie historii i wykonywanie kolejnych misji. W programie znalazły się głośne czytanie, kino biblioteczne, warsztaty kreatywne, gry i zabawy oraz zadania inspirowane światem przygód i fantastyki. Każdego dnia dzieci będą rozwiązywać zagadki i realizować kolejne etapy bibliotecznej misji. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Szkolnej.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
8: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
9: Tu

0: Gaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowy front nad Polską, kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
3: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
2: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
4: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
2: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
6: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
2: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familię. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Wiadomości sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemców czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci. Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
8: Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
7: Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Herzogenbosch. A szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka i AMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce Orlen Basket Ligi z Dzikami Warszawa. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o pierwsze miejsce, w którym zmierzył się Legia Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Pierwsze wygrał Zastal. STS Sanok, który w trakcie minionego sezonu wycofał się z hokejowej Ekstraligi, pozyskał sponsora strategicznego i wystartuje w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach. Zapewnił burmistrz miasta Tomasz Matuszewski. W zeszłym roku ekipa wycofała się z rozgrywek Ekstraligi po 34 meczach, mając zerowy dorobek punktowy. Kolarze ekipy Wisma Lisse Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne Rhône-Alpes, czyli do niedawna Kryterium du Dauphine. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmiotopowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej przejaśnień. W większości Polski przelotny deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Na termometrach od 15 stopni na południu i nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na krańcach wschodnich.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy SOR w Działdowie. Pacjenci zyskają lepszą pomoc. Muzyka, taniec i integracja. Mława świętowała Dzień Rodziny. Ekologiczne projekty i nowe dofinansowania. Wsparcie dla Lidzbarka i Welskiego Parku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Szpitalny oddział ratunkowy w Działdowie po modernizacji. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego SOR-u oraz podsumowanie inwestycji zrealizowanych w placówce w ostatnich latach. Oddział ratunkowy jest niezwykle ważny w działdowskim szpitalu, mówi dyrektor placówki Ireneusz Weryk.
3: Nazywane sercem szpitala, ale również bramą do szpitala. Niezwykle ważne miejsce, kluczowe dla działalności ostrego szpitala zabiegowego, którym chcemy być. Oddajemy funkcję leczenia przewlekłego, geriatrycznego, opiekuńczego, innym szpitalom okolicznym. My chcemy i mamy takie ambicje i możliwości zostać szpitalem ostrym, zabiegowym, interwencyjnym, a SOR to klucz do tego.
2: Dzięki modernizacji poprawiły się warunki udzielania pomocy pacjentom wymagającym natychmiastowego leczenia. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Ma to usprawnić diagnostykę, leczenie oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych i personelu, mówi zastępca lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym Marta Bartkowiak-Niamago.
4: Sprzęt oczywiście, sprzęt jest zero-jedynkowy. W tej chwili już nie ma medycyny nowoczesnej bez tego sprzętu. W związku z tym oczywiście polegamy na nim, ale też komfort, samopoczucie pacjenta, to jak ta współpraca z nim nam się układa, w dużej mierze przekłada się na ostateczny efekt, zarówno diagnostyki, jak i samopoczucia chorego.
2: Obok profesjonalnego personelu pojawił się nowoczesny sprzęt, zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
5: Od tego jest szpital, ażeby jak najlepiej obsłużyć osobę, która się dostanie na SOR. A myślę, że personel jest tu świetny, bo to, co z tego zauważyłam i co było przedstawione, naprawdę oddani tej pracy, którą wykonują. Więc chciałabym powiedzieć, że nieprawdą jest to, co cały czas się twierdzi, że służba zdrowia topi się, że służba zdrowia jest beznadziejna, że jest do niczego, etc. Oto szpital w Działdowie, który temu zaprzecza.
2: Przebudowa i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Wartość inwestycji wyniosła prawie 16,5 miliona złotych, z czego blisko 15 milionów złotych stanowiło dofinansowanie. Za nami mławski piknik z okazji Międzynarodowego Święta Rodziny. Wydarzenie zorganizowały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę, Mławskiej Hali Sportowej oraz Wsparciu Finansowemu Powiatu Mławskiego. Święto Rodziny to dobra okazja na integrację uczniów, uczestników i rodziców i wszyscy czekają na to wydarzenie, mówi dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Maria Magdalena Kozakiewicz.
6: Jest to okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się pobawić, żeby się troszeczkę oderwać, żeby wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, co reprezentujemy w środku, czym jest ośrodek, żeby zachęcić osoby z zewnątrz, żeby przychodziły do naszego ośrodka, żeby nie bały się, bo naprawdę mamy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków od urodzenia aż do 25 roku życia.
2: Takie spotkania pełnią ważną funkcję społeczną, stąd wsparcie powiatu, powiedziała w rozmowie z Radiem 7 Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.
7: Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo uważam, że oprócz tego, że ludzie się integrują, poznają, to jeszcze mają możliwość wymiany takich własnych doświadczeń, a to jest szczególnie taka wrażliwa sfera życia rodzin, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dlatego należy wspierać i rodziny, i dzieci.
2: To wydarzenie ważne również z perspektywy rodziców.
8: Duża jest wtedy socjalizacja dzieci, rodzin całych. Nie czujemy się wykluczeni, że możemy uczestniczyć w takich imprezach właśnie, także jest to jak najbardziej potrzebne. Co roku jest super i w tym roku również. Bardzo, bardzo pozytywnie wydarzenie. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tego.
9: Jest świetnie zorganizowane, dużo się dzieje, dzieci mają zapewnionych dużo atrakcji, także mogą znaleźć coś i ci mniejsi, i ci starsi. To jest też taki moment na zobaczenie, jak dziecko pracuje w grupie rówieśników, na poznanie nauczycieli innych klas, także myślę, że to jest takie cenne doświadczenie dla wszystkich rodziców.
2: Podczas pikniku było wiele atrakcji, dmuchańce, malowanie twarzy, muzyka i taniec. Wydarzenie odbyło się na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Radio 7 było jego patronem medialnym. Gmina Lidzbark oraz Welski Park Krajobrazowy otrzymały dofinansowanie z programu Zielony Obiekt, Zielone Lekcje. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Lidzbark pozyskała 75 tysięcy złotych na realizację projektu Veloatmosfera Mobilne Laboratorium Klimatu. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępna przestrzeń edukacji ekologicznej. Zaplanowano budowę wiaty edukacyjnej z zielonym dachem, montaż czujników jakości powietrza i warunków pogodowych oraz instalację roweru stacjonarnego służącego do wytwarzania energii. Dofinansowanie otrzymał również Welski Park Krajobrazowy. Na projekt Dzikie, Pszczołowate, Zielona Edukacja w Welskim Parku Krajobrazowym przyznano prawie 70 tysięcy złotych. Oba projekty mają służyć edukacji ekologicznej oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody wśród mieszkańców regionu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
10: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
11: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytu od dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na

0: Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
4: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
4: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
2: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98,661, a oleju napędowego 6,46 zł. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
5: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
2: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 0,5 miliona złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
6: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
2: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
8: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
7: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dużo chmur dzisiaj w większości kraju, miejscami może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Po południu może zagrzmieć też na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na południu i nad morzem przez 20 w większości kraju do 24 na wschodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 czerwca. W 1950 roku urodzony w Mosakach Starej Wsi w gminie Krasne w powiecie przasnyskim Hilary Chełchowski został wiceprezesem Rady Ministrów. W 1962 roku Stanisław Wielgus przyjął święcenia prezbiteratu. Od 1999 roku przez 7 lat pełnił funkcję biskupa płockiego.
3: Robię wszystko, co w ich mocy, by zakwestionować podstawowe prawo każdego człowieka do publicznego wyznawania wiary w Boga.
2: W 1995 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Skibicki otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.
4: Rodzina ma zawsze pozostawać sanktuarium, w którym dokonuje się uświęcenie wszystkich.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu, za zdobycie Mistrzostwa Europy w koszykówce.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2005 roku Ewa Mes została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
6: Pod nosem mam kościół. Się w jakiś sposób tym kościołem też opiekuje i cały czas bieliznę kościelną piorę i prasuje.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich Mistrzostw Europy w Belgradzie w konkurencji C1 na 200 metrów.
7: Moim głównym celem jest zdobycie medalu olimpijskiego. Aby to zrobić, muszę podzielić ten cel na etapy.
2: Urodzili się. W 1910 roku Lucjan Zalewski, żołnierz walczącej we Włoszech polskiej pierwszej samodzielnej kompanii Komando, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Działdowie, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1948 roku Jan Dzięgielewski, historyk, profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Jeżeli nie ma co zabrać, to je własne konie, buty, rzemienie.
2: W 1976 roku w Rypinie Rafał Cieszyński, aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny oraz instruktor kulturystyki. W młodości uczęszczał na zajęcia taneczne w Domu Kultury w Rypinie.
9: Stój za gumna progiem i nie rozplątuj znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: Zmarli w 1954 roku w Benzyminie w gminie Żuromin. Polegli w walce z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urodzony w Zimolzie w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Kazimierz Dyksiński, pseudonim Kruczek, oraz Leon Malicki, pseudonim Zygmunt. Byli ostatnimi partyzantami niepodległościowego podziemia zbrojnego poległymi w walce z komunistami na północnym Mazowszu. W 1962 roku Kazimierz Skarżyński, urodzony w Kroczewie w gminie Załuski w powiecie Płońskim, pisarz i dziennikarz, w czasie II wojny światowej sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża, był autorem pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej. Współautorka książki o Kazimierzu Skarżyńskim, Jolanta Adamska, powiedziała, że Skarżyński jako sekretarz generalny PCK wziął na siebie bardzo trudne zadanie.
10: Chodziło o to, że Niemcy chcieli wykorzystać sprawę katyńską, bo przecież nie wzruszały jej groby polskich oficerów, do rozbicia koalicji antyhitlerowskiej w momencie, kiedy ich sytuacja na froncie zaczęła być bardzo zła.
2: W 2002 roku Jan Bojarski, urodzony w Mławie ekonomista, działacz harcerski, poseł na Sejm PRL 8 kadencji. W 2020 roku Barbara Krajewska, urodzona w Trzaskach w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, rolniczka, poetka ludowa, członek Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Związku Literatów na Mazowszu.
11: Tego się teraz.

0: na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Bra!

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Awaria kolei na Śląsku jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
3: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
2: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
4: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami tego typu ciemne zakamarki.
2: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
5: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
2: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: PAL oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 11.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
8: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
7: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
9: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi. Jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
7: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
10: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
11: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
10: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
11: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
10: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
7: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu Triondę, ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów I kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki I akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil.
2: Ma puszki, przysmaki I akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu.

0: 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz, to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
3: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
2: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
4: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
2: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
5: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
6: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
5: Zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
2: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-890 pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-370.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
3: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
2: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
2: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
5: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
2: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Przedstawiam Państwu dziś felieton zatytułowany Paśniki. Dawniej pędzono tu korowy. Później powstał tu teren rekreacyjny. Jeszcze później było to miejsce schadzek i szkolnych wagarów. Dziś połyka je cywilizacja. Z jednej strony osaczyła je obwodnica, a z drugiej wdzierają się budynki wielomieszkaniowe. W środku człowiek zbudował plac zabaw, boisko i siłownię. Paśniki. Opisywane miejsce znajduje się przy ulicy Zielonej, na obrzeżach Żuromina. Tu kończy się ulica Zamojskiego. Niedawno wyrosły 3-4-piętrowe bloki, potem kolejne. Z ulicy Zamojskiego należy skręcić w prawo. Mija się osiedle budynków wielomieszkaniowych i KRUS. Po 100 metrach kończy się asfalt. Wiosną i jesienią podczas deszczy i roztopów ciężko tędy przejść. Po prawej stronie przy ulicy Żurawiej jest osiedle domków jednorodzinnych. Po lewej znajduje się ściana drzew. Mały las. Kiedyś było tu około 1000 drzew. Po budowie obwodnicy przetrwała połowa. Jeszcze niedawno w sercu tego lasu lośniła polana wielkości boiska, a na niej kilka czarnych kręgów po wypalanych ogniskach. Dziś jest to miejsce zabaw dla dzieci z pobliskiego osiedla. Długo przed wojną w miejscu tym nie było żadnego drzewa. Po horyzont rozciągały się łąki. Właśnie w tym miejscu pasła się połowa krów żuromińskich gospodarzy. Druga połowa wyprowadzana była na pastwiska pod Olszewem. Krowy na pastwiska pędził pastuch. Obchodził rano ulice miasta i doł w swoją słynną pastuszą trąbę. W tym czasie ludzie wypędzali na ulicę bydło. Z każdym domem stado pastucha było coraz większe. Na jednej z niewielu przedwojennych pocztówek doskonale widać, jak dzisiejszą ulicą Wetmańskiego przez plac przed kościołem pędzone jest ogromne stado. Obowiązkiem pastucha było nie tylko zagnanie krów na pastwisko, człowiek ten całe dnie pilnował bydła. Przepędzał stada z jednego miejsca na drugie. Zapłatą dla niego było przede wszystkim jedzenie, które przynosiły mu na pastwiska rodziny gospodarzy. Pastucha trzeba również było wyżywić zimą. Gospodarze dbali o niego, by wiosną znowu wypędzał bydło na łąki. Z pastwiska, zwanego przez Żuromińian Paśnikami, rozpościerał się widok na Poniatowo, Franciszkowo i na Żuromin. Drzewa przy ulicy Zielonej zaczęły rosnąć w 1965 roku. Wówczas uczniowie niedawno powstałej szkoły, technikum, w czynie społecznym posadzili kilkaset drzew na miejscu dawnych łąk. Odtąd na Paśnikach zaczęły odbywać się miejskie imprezy. Marian Kalinowski, nauczyciel technikum, który z młodzieżą drzewa sadził, mówił, że doskonale pamięta dożynki z 66 roku. Przygotowywałem wtedy choreografię z męskim zespołem gimnastycznym, mówił nauczyciel. Podczas dożynek zebrały się władze całego powiatu. Na obrzeżach polany stały GS-owskie budki z oranżadą, piwem i bułkami. Żurominianie na uroczystość przychodzili całymi rodzinami. Zabawa przeciągała się do późnych godzin. Z każdym rokiem park rósł. Wraz z nim rosło pokolenie mieszkańców miasta, urodzonych w latach 60. Paśniki to podmiejski zagajnik. Wiele młodych osób, które przychodziły tam jeszcze w XXI wieku na ogniska, wagary, nie wiedziało nawet, że ten las sadzili ich rówieśnicy. Na polanie można było zobaczyć wiele miejsc, na których rozpalano ogniska. Niestety miejsce to często było też usłane śmieciami. Na Paśnikach można się było schować. Tu nie przyjechał patrol policji, tu nie spotkał nas wścibski wzrok sąsiadów. Dlatego to miejsce upodobali sobie wagarowicze i zakochani. Pamiętam swoją wizytę na Paśnikach, zanim przecięła je obwodnica. Kiedy tu przyjechałem, mężczyzna czyścił swój samochód. Na łące nieco dalej para nastolatków przytulała się do siebie. Oglądałem wtedy drzewa, które oznaczone czerwoną farbą przeznaczone były na wycinkę. Naliczyłem ich prawie 400. Lipy, klony, brzozy, żuromińskie ofiary obwodnicy. Cywilizacja wdarła się do lasu i krok po kroku go wchłania. Czarny asfalt, zimny metal i szary beton zastąpiły drzewa.
1: Kroniki Pogranicza. Z Dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z Wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z Wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
3: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
4: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
5: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
2: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
6: Futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
2: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga do przebudowy i wsparcie dla młodzieży. Gmina Sierpc z nowymi zadaniami. Działdowo w książce i na fotografiach. Spotkanie z autorami w bibliotece. Zamiana suszarki w kwitnącą sadzonkę. W Ciechanowie elektroodpady dostaną drugie życie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Sierpc przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej w Podwierzbiu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej trasy. Umowę dotyczącą realizacji zadania podpisano podczas spotkania w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na przebudowę drogi samorząd przeznaczy środki pozyskane w ramach programu wspierającego ochronę gruntów rolnych i leśnych. To 90 tysięcy złotych. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez gminę. Samorząd będzie również prowadził działania związane ze wzmocnieniem potencjału i aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Sierpc. Zaplanowano inicjatywy wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodych mieszkańców oraz rozwój projektów przygotowywanych przez Radę. Na te inwestycje gmina Sierpc otrzymała 25 tysięcy złotych dofinansowania. Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Lubowic wzięli udział w projekcie Cyfrowy Nauczyciel. Program miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Dzięki udziałowi w projekcie Lubowic pozyskał grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół. Pozyskane wyposażenie ma wspierać rozwój kompetencji uczniów oraz poprawić warunki nauczania. Projekt realizowała Fundacja Integron Plus. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Inspiracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Wystawa, książka, historia. Wszystko to połączone jest jednym miastem, mówi Dorota Kusik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
3: Wszystkie te przestrzenie łączy jedna spójna część, czyli nasze miasto Działdowo. Na obrazach pana Andrzeja zobaczymy przepiękne kadry z naszego miasta. W poezji też odnajdziemy różne wątki dotyczące naszego miasta, a dopełni tego wszystkiego właśnie ta historyczna część, którą przybliży nam pan Andrzej Odachowski.
2: Obrazy będzie można oglądać tylko dziś, zaznacza Dorota Kusik.
3: Pojawi się u nas wystawa, która będzie właściwie tylko jeden dzień, bo ona się pojawi tylko tego 10 czerwca. W związku z tym to już jest powód, dla którego warto przyjść i obejrzeć obrazy pana Andrzeja Walaska, którego chyba nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Działdowa.
2: Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Spotkanie odbędzie się dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności w Działdowie. Początek o godzinie 18:00. Mieszkańcy Ciechanowa będą mogli wymienić zużyty sprzęt RTV i AGD na kwitnące rośliny miododajne. Akcja Sadzonka za odpady odbędzie się w sobotę na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Gostkowskiej. Miasto przygotowało ponad 1000 sadzonek. Otrzymają je osoby, które dostarczą elektroodpady zalegające w domach, piwnicach czy garażach. W zamian uczestnicy dostaną kupony, które będzie można wymienić na wybrane rośliny. Za co najmniej 2 małe urządzenia, takie jak suszarka, mikser czy toster, przysługuje 1 kupon. Za średni sprzęt, m.in. telewizor, komputer czy odkurzacz, można otrzymać 2 kupony, a za duże urządzenia, takie jak pralka, lodówka czy zmywarka, 3. Kupony będą przyznawane również za większą liczbę baterii, kabli, świetlówek i innych drobnych elektroodpadów. Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 5 kuponów. Sobotnia akcja potrwa od 10 do 15, jednak może zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie sadzonki zostaną rozdane.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 18 stopni w naszym regionie, noc z deszczem i wiatrem z północy. Nad ranem 11 stopni w Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie i Sierpcu. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 odwiedzą nas kierownicy powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Sierpca Adam Kurta i Żuromina Mariusz Jarzynka. Przedstawiciele agencji opowiedzą o programach, dofinansowaniach i współpracy rolników z agencjami. Audycja dziś po 16:00.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
8: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
9: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trajanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
2: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
2: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Muzyka, taniec i integracja. Mława świętowała Dzień Rodziny. Młodzi pokazali swoje talenty. Gala podsumowała projekt w Górznie. 4 godziny ruchu i mnóstwo energii. Ciechanów zaprasza na fitnessowy maraton. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami mławski piknik z okazji Międzynarodowego Święta Rodziny. Wydarzenie zorganizowały specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę, Mławskiej Hali Sportowej oraz wsparciu finansowemu powiatu mławskiego. Święto Rodziny to dobra okazja na integrację uczniów, uczestników i rodziców i wszyscy czekają na to wydarzenie, mówi dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Maria Magdalena Kozakiewicz.
3: Jest to okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się pobawić, żeby się troszeczkę oderwać, żeby wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, co reprezentujemy w środku, czym jest ośrodek, żeby zachęcić osoby z zewnątrz, żeby przychodziły do naszego ośrodka, żeby nie bały się, bo naprawdę mamy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków od urodzenia aż do 25 roku życia.
2: Takie spotkania pełnią ważną funkcję społeczną, stąd wsparcie powiatu, powiedziała w rozmowie z Radiem 7 Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.
4: Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo uważam, że oprócz tego, że ludzie się integrują, poznają, to jeszcze mają możliwość wymiany takich własnych doświadczeń, a to jest szczególnie taka wrażliwa sfera życia rodzin, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dlatego należy wspierać i rodziny, i dzieci.
2: To wydarzenie ważne również z perspektywy rodziców.
5: Duża jest wtedy socjalizacja dzieci, rodzin całych. Nie czujemy się wykluczeni, że możemy uczestniczyć w takich imprezach właśnie. Także jest to jak najbardziej potrzebne. Co roku jest super i w tym roku również bardzo, bardzo pozytywnie wydarzenie. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tego.
6: Jest świetnie zorganizowane, dużo się dzieje, dzieci mają zapewnionych dużo atrakcji, także mogą znaleźć coś i ci mniejsi, i ci starsi. To jest też taki moment na zobaczenie, jak dziecko pracuje w grupie rówieśników, na poznanie nauczycieli innych klas, także myślę, że to jest takie cenne doświadczenie dla wszystkich rodziców.
2: Podczas pikniku było wiele atrakcji. Dmuchańce, malowanie twarzy, muzyka i taniec. Wydarzenie odbyło się na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Radio 7 było jego patronem medialnym. Uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zakończył się projekt realizowany w Gołkowie i Szynkówku. Podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy w klubach młodzieżowych. Podczas gali można było obejrzeć świece wykonane podczas warsztatów pszczelarskich, pufy przygotowane na zajęciach kreatywnych, wyroby ceramiczne, a także prace powstałe podczas warsztatów linorytu. Zaprezentowano również dwie gazetki przygotowane przez młodych dziennikarzy, Szepty Lasu z Szynkówka oraz Gołkowskie Wieści z Gołkowa. Dzięki klubom młodzieżowym można osiągnąć pozytywne rezultaty w wychowaniu, mówi burmistrz Górzna Jacek Ruciński.
7: Jest to potrzebne działanie ze względu na właśnie budowanie dobrych relacji społecznych, ale też po to, żeby oderwać tych dzieciaków od różnego rodzaju uzależnień, czy też działać w tym sensie, żeby te dzieci nawiązywały ze sobą relacje, spotykały się i budowały po prostu zdrowe społeczeństwo.
2: Największą nagrodą jest zadowolenie dzieci, podkreśla burmistrz.
7: Każdy uśmiech dziecka to jest to największe podziękowanie dla nas za tą pracę, za te działanie i to chyba o to właśnie chodzi, żeby ten uśmiech u tego dziecka się na twarzy pojawił i pod tym kątem działamy, żeby doczekać się właśnie tego czasu, kiedy to w taki sposób nam dziękują za tą naszą pracę.
2: Warsztaty w ramach klubu młodzieżowego przypadły uczestnikom do gustu.
8: Bardzo ciekawie, wiele rzeczy się nauczyłem. No i warto przyjść, bo możesz się nauczyć na przykład szyć, ucinać nożyczkami, pisać.
9: Warto się zapisać do klubu młodzieżowego. Są różne fajne zajęcia. My na przykład mieliśmy zajęcia z linorytu. Były fajne. Musieliśmy robić dłutem. Były zajęcia plastyczne, fajne. Były zajęcia kreatywne. Robiliśmy pufy.
10: Warto wziąć udział w takim klubie, ponieważ jest ciekawie, zabawnie i można się dużo nauczyć.
2: Podczas gali uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice młodych mieszkańców. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Górzno oraz Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Lidzbark oraz Welski Park Krajobrazowy otrzymały dofinansowanie z programu Zielony Obiekt – Zielone Lekcje. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Lidzbark pozyskała 75 tysięcy złotych na realizację projektu Veloatmosfera – Mobilne Laboratorium Klimatu. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępna przestrzeń edukacji ekologicznej. Zaplanowano budowę wiaty edukacyjnej z zielonym dachem, montaż czujników jakości powietrza i warunków pogodowych oraz instalację rowerową. roweru stacjonarnego służącego do wytwarzania energii. Dofinansowanie otrzymał również Welski Park Krajobrazowy. Na projekt Dzikie Pszczołowate, Zielona Edukacja w Welskim Parku Krajobrazowym przyznano prawie 70 tysięcy złotych. Oba projekty mają służyć edukacji ekologicznej oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody wśród mieszkańców regionu. Będzie pot, muzyka i dobra zabawa. Hala przy Kraszewskiego w Ciechanowie zamieni się w największą salę fitness w mieście. Miłośnicy aktywnego stylu życia spotkają się 20 czerwca podczas 6. Ciechanowskiego Maratonu Fitness. Wydarzenie potrwa około 4 godzin. Na uczestników czeka kilka różnych form treningu prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Organizatorzy podkreślają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Udział w maratonie jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja prowadzona przez klub sportowy Cross Training Mazowia Ciechanów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 18 stopni w naszym regionie, noc z deszczem i wiatrem z północy. Nad ranem 11 stopni w Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie i Sierpcu. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 odwiedzą nas kierownicy powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Sierpca Adam Kurta i Żuromina Mariusz Jarzynka. Przedstawiciele agencji opowiedzą o programach, dofinansowaniach i współpracy rolników z agencjami. Audycja dziś po 16.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
12: W regionie numer 1 Radio 7.
11: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
14: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
15: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
16: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
17: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Zbliża się godzina 16.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
6: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
5: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
7: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
3: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Przed nami okres intensywnych prac w gospodarstwach, ale także ważnych terminów związanych z programami wsparcia dla rolników. Dlatego naszymi gośćmi są dzisiaj kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie, Mariusz Jarzynka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: I w Sierpcu Adam Kurta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam panie redaktorze.
1: No, zbliżamy się do ważnych wydarzeń, jeżeli chodzi o prace rolnicze. No i zaczniemy od takiego tematu, który jest bardzo istotny dla rolników. Materiał siewny w formule pomocy de minimis, czas na wnioski. Nabór do 10 lipca. Cóż to za program?
3: Panie redaktorze, to jest program, który wspiera rolników. To są dopłaty do materiału siewnego dla rolników. O te środki może ubiegać się każdy producent rolny, który ma numer identyfikacyjny w Krajowej Ewidencji Producentów, który zakupuje odpowiedniej kategorii materiał do siewu. Musi być on elitarny lub kwalifikowany. Minimalna powierzchnia działki rolnej, na której ten materiał będzie wysadzony, musi wynieść około 0,1 hektara.
1: A jakie korzyści dla gospodarstw przynosi stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego?
3: Panie redaktorze, tak. Materiał kwalifikowany siewny przynosi dużo korzyści, takie jak wyższy i stabilniejszy plon, czystość odmianowa i gatunkowa, brak zanieczyszczeń nasionami innych gatunków czy chwastów, odporność na choroby i patogeny oraz oszczędność czasu i maszyn. Dokładnie skalibrowany materiał pozwala precyzyjnie ustawić siewnik, redukując straty i optymalizując gęstość siewu.
1: Pewnie ważna też informacja, w jaki sposób rolnicy mogą złożyć wniosek i jakie dokumenty będą potrzebne.
3: Panie redaktorze, w 2026 roku jest nowość, całkowita cyfryzacja naboru. Wnioski papierowe nie są już przyjmowane. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, logując się na platformie Portal Rolnika i nabór trwa do 10 lipca 2026.
1: Panie Mariuszu, pan chciał coś dodać, tak?
2: Tak, chciałem dodać, że tutaj w uzupełnieniu tylko kolegi Adama, że Portal Rolnika to jest nowość, prawda? I powstał on po to, żeby właśnie obsługiwać tego typu programy, ponieważ do tej pory rolnicy mogli składać przez elektroniczny system PUE do nas dużo wniosków, natomiast materiał siewny w formule elektronicznej przez Portal Rolnika. Tam się logujemy za pomocą profilu zaufanego bądź bankowości elektronicznej lub też za pomocą danych, które wszyscy rolnicy powinni znać i posiadać, a mianowicie danych do IRZ Plus i do e-Wniosek Plus. To jest taka nowa formuła, tak woli tylko uzupełnienie.
1: No, chyba ważne informacje, a ja chciałbym zapytać panie Adamie, czy duże zainteresowanie jest tym programem?
3: Oczywiście bardzo duże zainteresowanie jest, jak co roku regularnie składają ponad 43 tysiące producentów rolnych w kraju wnioski. Rolnicy masowo ruszyli do składania, do wypełniania formularzy, dlatego ważne jest, żeby to złożyć jak najszybciej, żeby nie czekać.
1: No tak, później muszą się troszkę przypchać, prawda?
3: Tak, na ostatni moment.
1: Przechodzimy teraz do drugiego zagadnienia. 18 czerwca, ta data zbliża się nieuchronnie. To ważna data dla posiadających zwierzęta w gospodarstwach. Panie Mariuszu, dlaczego?
2: Tak, dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, jest to arcyważna data dla rolników i myślę, że powinni z takim komunikatem mieć kontakt, logując się do e-Wniosek Plus bądź do bardziej szczegółowo do IRZ Plus, tam gdzie robią przemieszczenia dla ruchu zwierząt. Wynika ta data z nowelizacji ustawy, która weszła w życie 18 marca tego roku, a wymagalna jest do 18 czerwca, bo nakłada obowiązek w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie dla uzupełnienia danych dla istniejących już gospodarstw o numer WNI, który to numer nadaje powiatowy lekarz weterynarii. I teraz rolnicy są zobowiązani, aby taki numer uzyskać dla wszystkich kopytnych zwierząt posiadanych w swoich gospodarstwach oraz pszczelarze. I te numery weterynaria, z tego co wiem, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie z weterynarią, nadaje na bieżąco i należy w swoim loginie IRZ Plus, czyli na swojej parametryzacji danych, zalogować się hasłem i uzupełnić dane dla już istniejących działalności, czy siedzib stat w tym przypadku, a jeżeli są nowe, to po prostu złożyć nowe dokumenty.
1: A co grozi rolnikom, jeśli nie wywiążą się z tych wymaganych zgłoszeń lub spóźnią się z ich złożeniem?
2: Generalnie my przerabialiśmy to, panie redaktorze, już przy okazji drobiu na naszym terenie, bo tutaj mamy takie skupisko dość intensywnej produkcji drobiarskiej i wtedy też były nadawane numery dla zakładów drobiu, a teraz one są rozszerzone zgodnie z tą ustawą dla zwierząt kopytnych i w momencie, kiedy nie będzie uregulowana kwestia z tym numerem WNI nadanym przez lekarza weterynarii powiatowego, no to wtedy może agencja zablokować takie konto w IRZ Plusie, czyli spowodować brak możliwości sprzedaży zwierząt między gospodarstwami albo z Unii i spoza Unii, kupowanie bądź poza Unię w sprzedaż takich zwierząt. Możemy też wpłynąć bezpośrednio na dopłaty, w wysokość tych dopłat, bo one też mogą być uwarunkowane właśnie tym, czy jest ta parametryzacja zaktualizowana i czy te dane są poprawnie funkcjonujące w systemie IRZ. I teraz, jeżeli pan pozwoli, mamy chwilkę, to bym powiedział, jak to wygląda z perspektywy użytkownika, czyli rolnika, jak należy postępować w systemie. To tak króciutko tylko, żeby rolnicy wiedzieli, jak zadziałać. Otóż, jeżeli otrzymacie państwo decyzję o nadanym numerze WNI dla kopytnych wszystkich, czyli dotyczy to koniowatych, wielbłądowatych, owiec, kóz i świń, należy w siedzibach stad na IRZ Plusie zaznaczyć sobie działalność, otworzyć działalność żądaną, do której ten numer dotyczy, wejść w zakładkę aktualizacja danych, zaznaczyć, że mamy nową decyzję powiatowego lekarza weterynarii na pierwszej stronie, taki niebieski checkbox, wpisać ten numer weterynaryjny, przejść całą procedurę po kolei, tak jak ona powinna wyglądać, czyli system będzie tam państwa prowadził krok po kroku takimi niebieskimi kafelkami u dołu. I na końcu załączyć jako niezbędny załącznik decyzję powiatowego lekarza weterynarii, zaznaczając, że jest to decyzja powiatowego lekarza weterynarii i opisując to w takich czterech checkboxach pod tymże dokumentem, jeżeli on będzie zeskanowany i zdigitalizowany i zatwierdzić, zweryfikować dokument. On wtedy nam pokaże błędy. Jeżeli są jakiekolwiek błędy, wrócić do dokumentu, skorygować go, ponownie wysłać do nas. My wtedy zweryfikujemy poprawność takiego dokumentu i będziemy z państwem korespondować elektronicznie.
1: Proszę, na tym ma polegać pomoc, tak? Powiatowego biura.
2: Jeżeli państwo mają problem jakikolwiek, to zapraszamy oczywiście do naszych jednostek, bo można u nas uzyskać pomoc bezpośrednio pytając, tylko my mamy problem natury technicznej, nie wynikający z naszej niechęci do rolnika, broń Boże, bo my jesteśmy prorolniczy bardzo, tylko wynikający z polityki bezpieczeństwa naszej instytucji, ponieważ my jesteśmy agencją rządową, więc my mamy też obostrzenia pewne i nie możemy sobie podłączać jakichkolwiek nośników zewnętrznych, więc trzeba taki dokument mieć zdigitalizowany na swoim mailu bądź na swoim jakimś nośniku i my mamy kioski takie w instytucjach naszych, w naszych biurach, z komputerami, do których można się podłączyć, taki dokument sobie przesłać.
1: Dobrze, proszę się nie wahać, biura w Sierpcu, biura w Żurominie są bardzo zapraszamy przyjazne rolnikom.
3: Zapraszamy do Sierpca również.
1: Jeszcze jeden program. Premie dla Start dla młodych rolników. Nabór już się rozpoczął.
3: Tak.
1: I o tym programie pan Adam Kurka,
3: tak,
1: proszę bardzo.
3: To jest bardzo ważny nabór. To są premie dla młodych rolników. Nabór ruszył 1 czerwca i będzie trwał do 30 lipca 2026 roku. Najważniejsze sprawy, rzeczy, które dotyczą rolników, które chcą złożyć, to jest tak, że w dniu złożenia wniosku to jest tak zwany młody rolnik. Osoby, które składają wniosek, nie mogą mieć skończonych 41 lat. Są to rolnicy, którzy rozpoczynają działalność rolniczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące. Oczywiście muszą posiadać numer identyfikacyjny oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
1: To chyba popularny bardzo program.
3: Tak, tak. To jest bardzo popularny program.
1: A młodych rolników dużo jest?
3: Szczerze powiedziawszy, coraz mniej młodych rolników.
1: No właśnie, tak.
3: Tak, tak. Z roku na rok widzimy, że coraz mniej jest zarejestrowanych po prostu rolników. Ale to wiadomo, że powiększają się areały, łączą się, więc
1: tak jest,
3: tak jest.
1: Panie Mariuszu?
2: Potwierdzam to, co mówi kierownik Adam Kurta, bo też zauważamy, że rolników chcących skorzystać, młodych rolników jest coraz mniej, ale też należy sobie zdać sprawę z jednego powodu takiego dość ważnego, moim zdaniem, o którym się nie mówi, że ten program ma bardzo duże wymagalności. On ma skonstruowany biznesplan. Wedle tego biznesplanu należy postępować. Ten biznesplan jest napisany na 5 lat. Tam trzeba prawie, że pod linijkę robić wszystko to, co się dzisiaj już na etapie składania wniosku zadeklaruje i przez okres lat 5, czyli wymagalności tego programu, który, uwaga, jest wymagalny od momentu, kiedy podpisze się umowę z agencją i otrzyma się płatności. Więc ten okres 5 lat, on się tak de facto od samego momentu złożenia wniosku to wydłuża jeszcze do lat 6 albo nawet ponad 6. Więc dlatego to też może być. A życie, drodzy Państwo, jest życie, tak? Ludzie różne decyzje podejmują. Dzisiaj mamy plan taki, a za chwilę będziemy mieli...
1: Może się zmienić z różnych powodów. Przypomnę, że wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego można składać do 10 lipca, a hodowcy zwierząt powinni pamiętać o obowiązkach związanych z terminem 18 czerwca. Trwa również nabór wniosków o premię dla młodych rolników, a o tym opowiadali kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Żuromina Mariusz Jarzynka.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Doktorze.
1: I z Sierpca Adam Kurta.
3: Dziękuję bardzo.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 czerwca. W 1950 roku urodzony w Mosakach Starej Wsi w gminie Krasne w powiecie przasnyskim Hilary Chełchowski został wiceprezesem Rady Ministrów. W 1962 roku Stanisław Wielgus przyjął święcenia prezbiteratu. Od 1999 roku przez 7 lat pełnił funkcję biskupa płockiego.
3: Robię wszystko, co w ich mocy, by zakwestionować podstawowe prawo każdego człowieka do publicznego wyznawania wiary w Boga.
2: W 1995 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Skibicki otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.
4: Rodzina ma zawsze pozostawać sanktuarium, w którym dokonuje się uświęcenie wszystkich.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu, za zdobycie Mistrzostwa Europy w koszykówce.
5: Kibice byli tu zawsze niesamowici, bardzo oddani i bardzo dla nas wyrozumiali.
2: W 2005 roku Ewa Mes została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
6: Pod nosem mam kościół. Się w jakiś sposób tym kościołem też opiekuje i cały czas bieliznę kościelną piorę i prasuje.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich Mistrzostw Europy w Belgradzie w konkurencji C1 na 200 metrów.
7: Moim głównym celem jest zdobycie medalu olimpijskiego. Aby to zrobić, muszę podzielić ten cel na etapy.
2: Urodzili się. W 1910 roku Lucjan Zalewski, żołnierz walczącej we Włoszech polskiej pierwszej samodzielnej kompanii Komando, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Działdowie, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1948 roku Jan Dzięgielewski, historyk, profesor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Jeżeli nie ma co zabrać, to je własne konie, buty, rzemienie.
2: W 1976 roku w Rypinie Rafał Cieszyński, aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny oraz instruktor kulturystyki. W młodości uczęszczał na zajęcia taneczne w Domu Kultury w Rypinie.
9: Stój za gumna progiem i nie rozplątuj znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: Zmarli w 1954 roku w Będzyminie w gminie Żuromin. Polegli w walce z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urodzony w Zimolzie w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Kazimierz Dyksiński, pseudonim Kruczek, oraz Leon Malicki, pseudonim Zygmunt. Byli ostatnimi partyzantami niepodległościowego podziemia zbrojnego poległymi w walce z komunistami na północnym Mazowszu. W 1962 roku Kazimierz Skarżyński, urodzony w Kroczewie w gminie Załuski w powiecie Płońskim, pisarz i dziennikarz, w czasie II wojny światowej sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża, był autorem pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej. Współautorka książki o Kazimierzu Skarżyńskim, Jolanta Adamska, powiedziała, że Skarżyński jako sekretarz generalny PCK wziął na siebie bardzo trudne zadanie.
10: Chodziło o to, że Niemcy chcieli wykorzystać sprawę katyńską, bo przecież nie wzruszały ich groby polskich oficerów, do rozbicia koalicji antyhitlerowskiej w momencie, kiedy ich sytuacja na froncie zaczęła być bardzo zła.
2: W 2002 roku Jan Bojarski, urodzony w Mławie ekonomista, działacz harcerski, poseł na Sejm PRL 8 kadencji. W 2020 roku Barbara Krajewska, urodzona w Trzaskach w gminie Bierzuń w powiecie żuromińskim, rolniczka, poetka ludowa, członek Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Związku Literatów na Mazowszu.
11: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
7: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
3: Jaki ten rok dla rolników?
4: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
2: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
5: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
2: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
6: Byliśmy 4 lata temu, 2, i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
2: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja nowej mody polskiej, kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziołka.
7: Marcin Różyc, kurator wystawy.
8: Jaka jest współczesna moda polska?
7: To jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
2: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
6: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga do przebudowy i wsparcie dla młodzieży. Gmina Sierpc z nowymi zadaniami. Działdowo w książce i na fotografiach. Spotkanie z autorami w bibliotece. Zamiana suszarki w kwitnącą sadzonkę. W Ciechanowie elektroodpady dostaną drugie życie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Sierpc przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej w Podwierzbiu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej trasy. Umowę dotyczącą realizacji zadania podpisano podczas spotkania w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na przebudowę drogi samorząd przeznaczy środki pozyskane w ramach programu wspierającego ochronę gruntów rolnych i leśnych. To 90 tysięcy złotych. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez gminę. Samorząd będzie również prowadził działania związane ze wzmocnieniem potencjału i aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Sierpc. Zaplanowano inicjatywy wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodych mieszkańców oraz rozwój projektów przygotowywanych przez Radę. Na te inwestycje gmina Sierpc otrzymała 25 tysięcy złotych dofinansowania. Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Lubowic wzięli udział w projekcie Cyfrowy Nauczyciel. Program miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Dzięki udziałowi w projekcie Lubowic pozyskał grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół. Pozyskane wyposażenie ma wspierać rozwój kompetencji uczniów oraz poprawić warunki nauczania. Projekt realizowała Fundacja Integron Plus. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na promocję książki Działdowo – Miasto Inspiracji. Publikacja została przygotowana przez Elżbietę Szczepkowską, Mariana Odachowskiego i Andrzeja Walaska. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania książki oraz porozmawiać z autorami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa przygotowana przez Andrzeja Walaska oraz oprawa muzyczna Marty Wiadrowskiej. Wystawa, książka, historia. Wszystko to połączone jest jednym miastem, mówi Dorota Kusik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
3: Wszystkie te przestrzenie łączy jedna spójna część, czyli nasze miasto Działdowo. Na obrazach pana Andrzeja zobaczymy przepiękne kadry z naszego miasta. W poezji też odnajdziemy różne wątki dotyczące naszego miasta, a dopełni tego wszystkiego właśnie ta historyczna część, którą przybliży nam pan Andrzej Odachowski.
2: Obrazy będzie można oglądać tylko dziś, zaznacza Dorota Kusik.
3: Pojawi się u nas wystawa, która będzie właściwie tylko jeden dzień, bo ona się pojawi tylko tego 10 czerwca. W związku z tym to już jest powód, dla którego warto przyjść i obejrzeć obrazy pana Andrzeja Walaska, którego chyba nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Działdowa.
2: Organizatorami promocji są Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Obrazu Fokus oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Spotkanie odbędzie się dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności w Działdowie. Początek o godzinie 18. Mieszkańcy Ciechanowa będą mogli wymienić zużyty sprzęt RTV i AGD na kwitnące rośliny miododajne. Akcja Sadzonka za odpady odbędzie się w sobotę na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Gostkowskiej. Miasto przygotowało ponad 1000 sadzonek. Otrzymają je osoby, które dostarczą elektroodpady zalegające w domach, piwnicach czy garażach. W zamian uczestnicy dostaną kupony, które będzie można wymienić na wybrane rośliny. Za co najmniej dwa małe urządzenia, takie jak suszarka, mikser czy toster, przysługuje jeden kupon. Za średni sprzęt, m.in. telewizor, komputer czy odkurzacz, można otrzymać dwa kupony, a za duże urządzenia, takie jak pralka, lodówka czy zmywarka, trzy. Kupony będą przyznawane również za większą liczbę baterii, kabli, świetlówek i innych drobnych elektroodpadów. Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 5 kuponów. Sobotnia akcja potrwa od 10 do 15, jednak może zakończyć się wcześniej, jeśli wszystkie sadzonki zostaną rozdane.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
3: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
2: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
4: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
5: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
4: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
5: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
4: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
6: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
4: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
2: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
7: Jaka jest współczesna moda polska?
8: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach, o konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
2: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA. Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Sanicki.
10: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
11: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
10: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo. komfortowo i spokojnie.
9: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była dla niego niefortunna. Artan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Przedstawiam Państwu dziś felieton zatytułowany Paśniki. Dawniej pędzono tu krowy. Później powstał tu teren rekreacyjny. Jeszcze później było to miejsce schadzek i szkolnych wagarów. Dziś połyka je cywilizacja. Z jednej strony osaczyła je obwodnica, a z drugiej wdzierają się budynki wielomieszkaniowe. W środku człowiek zbudował plac zabaw, boisko i siłownię. Paśniki. Opisywane miejsce znajduje się przy ulicy Zielonej, na obrzeżach Żuromina. Tu kończy się ulica Zamojskiego. Niedawno wyrosły 3-4-piętrowe bloki, potem kolejne. Z ulicy Zamojskiego należy skręcić w prawo. Mija się osiedle budynków wielomieszkaniowych i KRUS. Po 100 metrach kończy się asfalt. Wiosną i jesienią podczas deszczy i roztopów ciężko tędy przejść. Po prawej stronie przy ulicy Żurawiej jest osiedle domków jednorodzinnych. Po lewej znajduje się ściana drzew. Mały las. Kiedyś było tu około 1000 drzew. Po budowie obwodnicy przetrwała połowa. Jeszcze niedawno w sercu tego lasu lośniła polana wielkości boiska, a na niej kilka czarnych kręgów po wypalanych ogniskach. Dziś jest to miejsce zabaw dla dzieci z pobliskiego osiedla. Długo przed wojną w miejscu tym nie było żadnego drzewa. Po horyzont rozciągały się łąki. Właśnie w tym miejscu pasła się połowa krów żuromińskich gospodarzy. Druga połowa wyprowadzana była na pastwiska pod Olszewem. Krowy na pastwiska pędził pastuch. Obchodził rano ulice miasta i doł w swoją słynną pastuszą trąbę. W tym czasie ludzie wypędzali na ulicę bydło. Z każdym domem stado pastucha było coraz większe. Na jednej z niewielu przedwojennych pocztówek doskonale widać, jak dzisiejszą ulicą Wetmańskiego przez plac przed kościołem pędzone jest ogromne stado. Obowiązkiem pastucha było nie tylko zagnanie krów na pastwisko, człowiek ten całe dnie pilnował bydła. Przepędzał stada z jednego miejsca na drugie. Zapłatą dla niego było przede wszystkim jedzenie, które przynosiły mu na pastwiska rodziny gospodarzy. Pastucha trzeba również było wyżywić zimą. Gospodarze dbali o niego, by wiosną znowu wypędzał bydło na łąki. Z pastwiska, zwanego przez Żuromińian Paśnikami, rozpościerał się widok na Poniatowo, Franciszkowo i na Żuromin. Drzewa przy ulicy Zielonej zaczęły rosnąć w 1965 roku. Wówczas uczniowie niedawno powstałej szkoły, technikum, w czynie społecznym posadzili kilkaset drzew na miejscu dawnych łąk. Odtąd na Paśnikach zaczęły odbywać się miejskie imprezy. Marian Kalinowski, nauczyciel technikum, który z młodzieżą drzewa sadził, mówił, że doskonale pamięta dożynki z 66 roku. Przygotowywałem wtedy choreografię z męskim zespołem gimnastycznym, mówił nauczyciel. Podczas dożynek zebrały się władze całego powiatu. Na obrzeżach polany stały GS-owskie budki z oranżadą, piwem i bułkami. Żurominianie na uroczystość przychodzili całymi rodzinami. Zabawa przeciągała się do późnych godzin. Z każdym rokiem park rósł. Wraz z nim rosło pokolenie mieszkańców miasta, urodzonych w latach 60. Paśniki to podmiejski zagajnik. Wiele młodych osób, które przychodziły tam jeszcze w XXI wieku na ogniska, wagary, nie wiedziało nawet, że ten las sadzili ich rówieśnicy. Na polanie można było zobaczyć wiele miejsc, na których rozpalano ogniska. Niestety miejsce to często było też usłane śmieciami. Na Paśnikach można się było schować. Tu nie przyjechał patrol policji. Tu nie spotkał nas wścibski wzrok sąsiadów. Dlatego to miejsce upodobali sobie wagarowicze i zakochani. Pamiętam swoją wizytę na Paśnikach, zanim przecięła je obwodnica. Kiedy tu przyjechałem, mężczyzna czyścił swój samochód. Na łące nieco dalej para nastolatków przytulała się do siebie. Oglądałem wtedy drzewa, które oznaczone czerwoną farbą przeznaczone były na wycinkę. Naliczyłem ich prawie 400. Lipy, klony, brzozy, żuromińskie ofiary obwodnicy. Cywilizacja wdarła się do lasu i krok po kroku go wchłania. Czarny asfalt, zimny metal i szary beton zastąpiły drzewa.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Muzyka, taniec i integracja. Mława świętowała Dzień Rodziny. Młodzi pokazali swoje talenty. Gala podsumowała projekt w Górznie. 4 godziny ruchu i mnóstwo energii. Ciechanów zaprasza na fitnessowy maraton. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami mławski piknik z okazji Międzynarodowego Święta Rodziny. Wydarzenie zorganizowały specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę, Mławskiej Hali Sportowej oraz wsparciu finansowemu powiatu mławskiego. Święto Rodziny to dobra okazja na integrację uczniów, uczestników i rodziców i wszyscy czekają na to wydarzenie, mówi dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Maria Magdalena Kozakiewicz.
3: Jest to okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się pobawić, żeby się troszeczkę oderwać, żeby wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, co reprezentujemy w środku, czym jest ośrodek, żeby zachęcić osoby z zewnątrz, żeby przychodziły do naszego ośrodka, żeby nie bały się, bo naprawdę mamy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków od urodzenia aż do 25 roku życia.
2: Takie spotkania pełnią ważną funkcję społeczną, stąd wsparcie powiatu, powiedziała w rozmowie z Radiem 7 Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.
4: Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo uważam, że oprócz tego, że ludzie się integrują, poznają, to jeszcze mają możliwość wymiany takich własnych doświadczeń, a to jest szczególnie taka wrażliwa sfera życia rodzin, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dlatego należy wspierać i rodziny, i dzieci.
2: To wydarzenie ważne również z perspektywy rodziców.
5: Duża jest wtedy socjalizacja dzieci, rodzin całych. Nie czujemy się wykluczeni, że możemy uczestniczyć w takich imprezach właśnie. Także jest to jak najbardziej potrzebne. Co roku jest super i w tym roku również bardzo, bardzo pozytywnie wydarzenie. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tego.
6: Jest świetnie zorganizowane, dużo się dzieje, dzieci mają zapewnionych dużo atrakcji, także mogą znaleźć coś i ci mniejsi, i ci starsi. To jest też taki moment na zobaczenie, jak dziecko pracuje w grupie rówieśników, na poznanie nauczycieli innych klas, także myślę, że to jest takie cenne doświadczenie dla wszystkich rodziców.
2: Podczas pikniku było wiele atrakcji. Dmuchańce, malowanie twarzy, muzyka i taniec. Wydarzenie odbyło się na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Radio 7 było jego patronem medialnym. Uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zakończył się projekt realizowany w Gołkowie i Szynkówku. Podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy w klubach młodzieżowych. Podczas gali można było obejrzeć świece wykonane podczas warsztatów pszczelarskich, pufy przygotowane na zajęciach kreatywnych, wyroby ceramiczne, a także prace powstałe podczas warsztatów linorytu. Zaprezentowano również 2 gazetki przygotowane przez młodych dziennikarzy, Szepty Lasu z Szynkówka oraz Gołkowskie Wieści z Gołkowa. Dzięki klubom młodzieżowym można osiągnąć pozytywne rezultaty w wychowaniu, mówi burmistrz Górzna Jacek Ruciński.
7: Jest to potrzebne działanie ze względu na właśnie budowanie dobrych relacji społecznych, ale też po to, żeby oderwać tych dzieciaków od różnego rodzaju uzależnień, czy też działać w tym sensie, żeby te dzieci nawiązywały ze sobą relacje, spotykały się i budowały po prostu zdrowe społeczeństwo.
2: Największą nagrodą jest zadowolenie dzieci, podkreśla burmistrz.
7: Każdy uśmiech dziecka to jest to największe podziękowanie dla nas za tą pracę, za te działanie i to chyba o to właśnie chodzi, żeby ten uśmiech u tego dziecka się na twarzy pojawił i pod tym kątem działamy, żeby doczekać się właśnie tego czasu, kiedy to w taki sposób nam dziękują za tą naszą pracę.
2: Warsztaty w ramach klubu młodzieżowego przypadły uczestnikom do gustu.
8: Bardzo ciekawie, wiele rzeczy się nauczyłem. No i warto przyjść, bo możesz się nauczyć na przykład szyć, ucinać nożyczkami, pisać.
9: Warto się zapisać do klubu młodzieżowego. Są różne fajne zajęcia. My na przykład mieliśmy zajęcia z linorytu. Były fajne. Musieliśmy robić dłutem. Były zajęcia plastyczne, fajne. Były zajęcia kreatywne. Robiliśmy pufy.
10: Warto wziąć udział w takim klubie, ponieważ jest ciekawie, zabawnie i można się dużo nauczyć.
2: Podczas gali uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice młodych mieszkańców. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Górzno oraz Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Lidzbark oraz Welski Park Krajobrazowy otrzymały dofinansowanie z programu Zielony Obiekt – Zielone Lekcje. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Lidzbark pozyskała 75 tysięcy złotych na realizację projektu Veloatmosfera – Mobilne Laboratorium Klimatu. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępna przestrzeń edukacji ekologicznej. Zaplanowano budowę wiaty edukacyjnej z zielonym dachem, montaż czujników jakości powietrza i warunków pogodowych oraz instalację roweru stacjonarnego służącego do wytwarzania energii. Dofinansowanie otrzymał również Welski Park Krajobrazowy. Na projekt Dzikie Pszczołowate, zielona edukacja w Welskim Parku Krajobrazowym, przyznano prawie 70 tysięcy złotych. Oba projekty mają służyć edukacji ekologicznej oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody wśród mieszkańców regionu. Będzie pot, muzyka i dobra zabawa. Hala przy Kraszewskiego w Ciechanowie zamieni się w największą salę fitness w mieście. Miłośnicy aktywnego stylu życia spotkają się 20 czerwca podczas 6. Ciechanowskiego Maratonu Fitness. Wydarzenie potrwa około 4 godzin. Na uczestników czeka kilka różnych form treningu prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Organizatorzy podkreślają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Udział w maratonie jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja prowadzona przez klub sportowy Cross Training Mazowia Ciechanów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Tu Radio 7.
3: Aisza.

0: Aisha, Aisha, écoute-moi.
1: Minęła godzina 19.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
4: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
5: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
4: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
6: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomości i mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116-111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116-111.
4: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
3: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
7: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
8: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
7: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
3: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
2: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko 1 godzina i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
10: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy 2 tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie obory. Graliśmy dobrze.
9: A Mike Shack w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jason McCabem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym dwa dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
11: To jest nic, to jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników, teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić, ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel, żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
9: Mecz zacznie się o 20:15, rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
3: Wieczorem może padać praktycznie w całej Polsce, na wschodzie Polski intensywnie, na południu niewykluczone burze, a temperatura między 15 a 20 stopni. Jutro podobnie, znowu deszczowo, a nawet trochę chłodniej, od 14 do 19.
12: Radio 7. Radio 7. Posłuchaj nas.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
3: Dobroczynny szum wody.
2: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
2: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Zacznie działać za 15 miesięcy. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów. To o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. Takie alarmujące dane podaje minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Powodem jest przede wszystkim bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
5: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
2: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło ostatnio w Belfaście po ataku nożownika. Dodał, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Przypomnijmy, napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy, próbował zabić pracownika ochrony zdrowia. Zadał mu ciężkie obrażenia. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka, opisuje ją członek jury, profesor Jan Tutaj.
6: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
2: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. Wtedy nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. Już jutro zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mecze odbędą się w 3 krajach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi socjolog profesor Wojciech Woźniak.
7: Infantino cały czas rdzenie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
2: Początek mundialu jutro o 21:00, mecz Meksyk-RPA. Do końca tygodnia będzie znacznie chłodniej niż ostatnio, bliżej 15 stopni, a poza tym deszczowo, choć z przejaśnieniami. Jutro na wybrzeżu tylko 14, w centrum i na zachodzie Polski 17, na południu i na wschodzie do 19.